Cele wieszcze znajecie nasz format, nasze nowości w obrazach, nasz online format, w którym so jeszcze raz temam zajszwych dniu w formie krótkich wideoch, sekwencach a pojeszczach winujemy, a tun krótsz mier z drugim ze sledowacymi temami. Pobychmy na demonstracji dziwadwu Pundzelu w Drzeżynach, w tym szak smy tu sapskim rozwosu rozprawili. Poladamy jeszcze raz na domkołanku kunst tydzenia czarnym kumcu, a zladujemy wiezo na jubilejny zachodowani cíl let Łužičanska rapsodia. Nic naposledk sme byli na wopyče ratarskoho ministerstva minany piatk v Nuknice. A jeli ste netko čipni, tak poladajče do našeje app MDA Serbia a na naše strony internetče.

0: Krekska spewaka Despina Vanditobil. Narodziwa jedreso w Tübingenie, jakoby 6 lat pak przesedli so je zwojba do krekskeje domizne. A netko jednacze menšinu po 6 poladamy raz, štu so poprom za mienom Barbara Kejžerova z Kua. W swoim dżensnišim kreszczende Krzeszczędze przedstawi Szymon Hiduszka nam w użysku spiewaku Barbaru Kejžerovu albo Barbaru Kejžerovu. Ona jest jedna ze zwielu niemskich spiewaków, którą się serbski rozwoz za siebie zdobyć mu.
1: Krzeszczędu. Hudźba krótko a słodko.
2: Zwojarec pokadżaca niemska spiewaka je 1977 na konserwatoriu w Kočebusu swoju połanską dolność dostała, a od toho czasu aktywnie we wszelakich uczbnych skupinach w naszym regionie, kajś Mediant, Akcent albo Kolor spiewała. Jako solistka je Barbara Kejžerová też wystupowała, a miesze wiacore koncerty we mniejszych spełnych formacjach, kajś we duu albo triu. We 80-tych latach zajszłego lecdotka zdobył się krute miestno jako spiewaka we orkestrze Astoria pod nawodom Günthera Gochta, a je tak też serbsku hudźbu zeznała, ale jenoż jako spiewaka we pozadku. W lecie 1986 je serbski rozwóz ju prynikroć jako solistku a interpretku serbskich spiewów angażował. Hacz to z początka 20-tych lat je ona zromadnie z komponistom a producentom Dietmarom Kreislom wiaca hacz cicci serbski szlagro za hornio a delnio serbski rozwóz narawała a z jeje niesmiernie čistym mezzo-sopranom interpretowała. K najznačnejším titulám slušeja Bajku ja či neveriu,
3: Bajku ja či pod neveriu, Čajku
2: abo Dobre ranie starosče.
3: Dobre ranie starosče, ľubie buďte vítane, stajne mi ja s vami robotu.
2: Tyž šlágru s folklórnym charakterom môžeš vôsne pšeušodérie interpretovať. Tak napríklad spievaj vo pšečivnosť čach živenia,
3: so,
2: abo vo zbožunom Janku. Tyž ta jedna abo tamna serbská balada slúšeše do jeje repertoára.

Apropos lube dzieci, to z tymi kukacymi koleskami, w okotrze się tam przed runią szło, to jeszcze lepiej funguje, gdyż kurka lód zimnu, gdyż kurku lód zimnu z kwudżaka nakrajecze, to jeszcze je potem taki przydatny, pozytywny efekt. Przeraczy to waszej maczery, albo wódce.

Już pod koniec dnia widzę obraz swój, widzę miejsca, w których byłem, widzę ludzi tłum. Już pod koniec dnia pustej szklanki dźwięk to chyba sen. No, no, no, no, no, no. Już pod koniec dnia widzę obraz swój, w pustej szklance pomarańcze to dobytek mój. Już pod koniec dnia

Dzieci poladaja rady do dzieci, co horaja na naszych stronach internetu, a też w naszej app MDA Serbia. A gdyż no tam junu su, potom oni si też nasze nuosce w obrazach w obladaja. Runie tak gęścinia to starsi dzidoj awoki. Haj, to szak je nasz online nowy format, którym so jeszcze raz temam zaświetniu w formie krótkich wideów, bo jest czuwinujemy, a tun krótsz miestrujem ze sledowacymi temami. Pobychmy na demonstracji dziwadwu zaczerowszym pundzelu Dreżanach. Poladam jeszcze raz na domkołanku kunst tydzenia czarnym kumcu, a zladujemy wiezo na jubilejny zaradowani cilit wużyczanska rapsodia, kotraż jest od tak dery radziwa. A nic naposled, ksmy byli na wopycze ratorskiego ministra minęny piatk we Nuknice, a gdyż jeszcze nitko cipni na nasze impresje, poladajcie do naszej app MDA Serbia albo na nasze strony internetcze. Czesacz do napu 8.

0: Andreas Becking, Sredorano, Serbskim Rososu, Vosom Ponapo, Vos mich. Hei du quillu, so hischtje nanni duwe Studio Basli, na neue Swuchere, Serbsko Rososa, dam jesch büdlimoi wona reka. Mertschin wenk, je napisaus, da wisnu, vos starem domje nause, gische pone dopomnenko. Sala adani ich, zetais is neho, svoje domas chinich alle, präde hat zapotschnirtai, rotscha so stare wobrase a wosse.
1: Danielo! Hey! Danielo!
2: Steuersala.
1: Seonaras dopros no wujirau. Wszo poriadku?
2: Myslach jenisch nato, kakie wuka pszetso cyle dokładne dwumietwa. Dwo zawostaj
3: preni zacisz. Wun wita hoszci iście przed domiacymi.
2: Ona usta prajesze.

Kiaramushne rije słyszysz o naszej muzyce tydzienia ten raz. Zażinsasmy wam upytali w garnej łożyce wegin znate kiaramushne spiu. Wyspiuje woneczan kiaramushu jo luż duce w nazemskiej łożyce. Wiasowe jo dokulaż wynwie niżi swisze zaujście kiaramushu, a to groni żuria a okno jomu wytworiu. Spiu jo folklona kupka sprywian obżywała, a wylisze żywieś na Stoj živieš zaset na zukovej plaše vezjaviva. Text jo napisal Alois Nauka, ten nie zaušem taky stare, ale melodia jo napšaudu južo už je 100 a 50 let stara. Vjele vjasena pri sluchaniu.

0: Och, spiewaj meja dusza, to jo titel nazemskiego korowego koncerta, ten tyżyn sobie tu dożywiesz o koncert w Chyszybuzu w Lutarskiej Cerkwi. Tam ustupują prydny raz trzy kory gromaże, a to wokalny ensemble Wóżyca, a zińskice a muskice kor Sjanszojc. Z tym, ako to szo organizują, jo se nasz muzykowy redaktor Grigor Klim rozkraniał, to jo korowy wiednik Gerald Schön.
1: To ja nieschädne Format, wie ja gronio sa Janschowski Chor kennt ja schuda znate, alle nicht successo we Hoschobus an netzo zu gem Chorom. Besonders Wetzakuja.
2: Ja, to bużo na kuste pak koncert, żoż te trzy kory zgromadnie spiwaju. To ja nastało tak, aż przed politom już ten wokalny ensemble, also delegacja wet tego kora do Janschajc, ja przyszła, zu przaszali lec mörgu tekes, tyma koroma zgromadnie spiwaś. Jadna żeńska tam w kore je Jota Starka, wot dwiema spiwarkoma w szulskim kore tam na Saskim gymnazjumie, a te ksies z nami zgromadnie spiwaś, a tak som ja to organizował.
1: Na nogi staju.
2: Na nogi staju.
1: Jo, also kaki program to pan bużo? Bużo się zgromadnie, se wietek serskie spiwaś, albo kak się to se organizowali?
2: Ten program tak ugleda, aż każdy kor z jego repertuara nieco przedstawio. Se wie, aż wokalny ensemble spiwa angielski albo niemski, ale te sukszeli teke z nami zgromadnie spiwaś serski, a te janczeske pen przedstawio swoje repertuar, a nekotare spiwamy zgromadnie spiewamy. Letosa mamy jubileje, also Paul Gerhardt ma jubileje w tym lesie, a tak myśmy takie kierlicze nastudowali, tak jako ten koncert se mienujo. Ach, moja dusza spiewa, to ja jeden kierlicz od Paula Gerharda, a ten drugi ja auch przyjął z twoją drogą, to są te kory niega już spiewali. To ja takie jeden spiewa kęcz. My pen zgromadnie z drugim korom spiewamy, a pen takie już nieco nazimskie ako myśliska nazimska wad kocora.
1: A pon, som ja cytał, aż dwa korowe wiednika tam buža te prezy stojaš a teke zgromadnie co spiwaš. Ten David Vogel, ja ten wiednik wad drugiego kura, abo to nie bužo?
2: Na to nic nie bužo, ale za to som šašal akordionista, ten Vasil Kravčuk, ukrajinski akordionista, ten bužo dva kusa predstajíš Čakona in D-moll od Johana Pachela a Tokata a Fuga od Johana Sebastiana Bacha a to nic na orgelach, ale na akordionie.
1: Pasio, teke, der ja dort hier zerkwia, ja, dort ja, hier. Ja. A bis czak już rozgromadnie probowali se wie, jak ja ta akustika tam?
2: Ta akustika, we te zerkwia ja wielgin der je. To nie o żadna zerkwa, kenż Janu Zanamszu tak ugotowana, ale teke za koncerty. Ten ma pszawe jawisio, a ma dobrą akustiku, a ja...
1: Also, Buscher Tech gerne Wiasele, da was, ako, Dirigenta, Chora.
2: Na
1: Also, Buscher Tech gerne Wiasele, seiner Schicht Göstschi, an den Deutsch, die Pscherasch, Kakizas, ja, Gasse Sachopio.
2: Ja, Buscher, Sobetu, Sega Stirich, Sachopio Konzert, ja, Kortgi, Pfasche, was im Euro.
1: Z tym mamy to nasz tip za koniec tygodnia wylubę przysłuchary. Jest szab szepszosone na zgromadny koncert muskiecego a zińskiecego kura z Janschajc a wokalnego ensambla Łużyca w Chyszybuzu w Lutarskiej Cerkwi. Uczab też za to rozgrono. Gerald Schön.
2: Mężik.
0: Ja, toż ten korowy koncert z titelom Och, spiwaj meja dusza, nie dejali na żaden part przepaść. Bużo to zawieszcie nieco za duszu. Z korowym wiednikom jopie jedał Grigor Klim.

0: RTB Serbski program Powieści.
1: Set Marku Szymon, przedseda parlamentarskiej przyrady. W lubińskim miejscowym parlamencie mają radną zwalu, a ta liżeńska grobla przylubnęła ją zaurita. To a dalsze informacje mamy nieco w naszych pojściach za was. Przy mikrofonie jo Stefanie Klocic. Marku Szymon w CDU, w posłaniec Sakskiego Krajnego Sejma, wystanie przedseda parlamentarskiej przyrady zalożby za selski lud. Ten amt ma wen miastem 22 let klujko. Jogo su clonki przyrady peniżele uzbelowali na swojom posiedzeniu baliniu. Na tom zmakaniu su wytpyslańcy ze Zakskeje, Bramborskeje a Wetzwieska przepejedali to dalszne zgromadne żelo. To je bylo prydne zmakanie p 2 litoma z nowymi clonkami, na kytaremż su szukny ci penize dawalje zalożby za selski lud byli pydla. Jo glone zastojnstwo zastojnik w Lubinie zranil swoje służbne winowatosti? To, co mieszczański parlament w Lubinie przyduce tydzień unamykaś a przepojedaś, a bużo z węka rida gromadu stupiš. Takie ewentualnie zranienie winowatosti jo spomnie komunik mista Lubina, Peter Tura. Wy co dokładnie żo, nie o to miesto znate cynilo. Glone zastojnstwo zastojnik Jens Richter w CDU jo teke lubinski szolta. Miastem jo miesto Lubin spuścilo Tyru ze swojego amta. A teke o, su przyczyny nieznate. Nieznate jo teke, lec to puścienie stoi w nikakim zwisku k umiatowaniem Tyry na adresu Petra Richtera. Tuchelu niamy gu żetne colne przez liżańsku groblu w Lubniu je jeż. Przyczyna jo, aż Lubniu je twarje a obnowiu nowe stupnicu myst przy wielkim sprywinem przystoku. Nowa konstrukcja nie buża wici z drewa, ale ze stalowego betona. Gryzne żyje buża pak zasi obtwajone z drewa, tak ako jo typiski zablota. Nowa myst te beszkytuje za letom. W Żywienie w Slipeńskiej Wysarze budu 1. novembra uzbeliš nu wiesnu radu. Chtoś w Żywieńskich, co dogledaš do zapisa uzbelowaju albo wybne lopejno sebie oliwaš, taż to gytujo w gmeńskim amše w Slipem na mirowej droze či a wysym žaset. Tożo jano przyducu tyżin, ten amtio Walteru stwytk a pietkwy cenione. Nowe uzbelowanie bużo, dokolaż clong wiesnej rady Jonas Adam spuścił wjazd, a z takim teke tamnu wiesnu radu. Peri su kradu zabywatym ludziom gronili drewiane wejo. Tak nieprzyjaznie nie ogmiński amt w Slipem. Węd pak wyzjawił we swoim amtskim lopinu, co jo se namykalo wejse. Ktoś myżo se spominasz, aż jo autowy kluce, kliaso albo rulato zgubil, taż jo do biura za namykanki, a wyt olio swoje wice. Biuro myse cele campo 6 miesiców obchowasz. Pęd przystuszają te wice, namakaju albo kmienie. Plam logich wice bużo friskero wytbieżasz. Biuro za namykanki jo gmińskim zastojnstwie na drodze miera či a wysym żaset. W Lubniu je jo w slednym czasu stojalo wiele dokusów kliaso przy dwyniszczowej drodze. To su ludzie tamko meldowali na obszyszkański portal Merka. Miesto Lubniu jo na to reagirovalo a ten problem dali gronilo nimskej zeleznicy. Kak tam dali jo, nie oznate. Jasne pak jo, nadali myżo kuźdy meldowasz konkretne problemy na portal merka.brandenburg.de, każ to su wiecy, kiedyż wetpowiedna komuna myżo rozwiedzasz. To plaszy za kuźdygowe bramboskie.
0: Wiadro.
1: Ktoś se żajczo uporajo na swiju dniunu zabieru, ma tuchelu krzasny ugliet. Kuriała na lukach bywa kluszczysza, a żajczne zoria obkuzluju świt. W przyducych dniach spadają temperatury, wiecie jako 16 gradu niebużo. Dobro pójść załóższych ze zagrodu a rolu, wędwiczy go bużo se parasz, a to w pełniłym czasu. Dzińca pokrzywają wietrze pyrzy dnia mrokały to niebio, będą pak wystanio suchy.

0: Ja som słyszała, aż myżymy se wesipnie ten raz na nowe udaże naszego serskiego tyżenika nowy casnik jaselisz, dokulasz, myżymy se jaselisz na 12 boku. To jomy już o przerażliwa redaktorka Jill Francis Ketlicoyc, wynajonin to przy telefonie.
1: Jo, to ja cele przerwiet. A usledki o rytny begroniwa, to ja se rażiło.
0: Mašo gwonu temu ten raz na prednym bodce, abo tak, ze wielkim artikulom?
1: No na prednym bodce tem maju przecej samsku wielikost czer artikle, k tomu mężom teke ešte przyjsz, ale gaż przeszaszo lecdajo wysypny fokus, bo ja groniwa serska drastwa, dokulaż to ja we wytarych artiklach jadna tema, azo szako rake aspekty, jo to se zachopio na przykład tym, aż jo se w Gołkojcach oktoberski Swiezin zwiesił, a tam jo serska drastwa wysypną rolu grała, jo se prezentirowała w dwieju towarzystwowu, a dalej to, że z nimskorycnym tekstem na cewym bodce serska drastwa z Malinia jo se wyżywiła dla wysypnego angażmenta, to jo rytna wiec, also Malin to jo Greifenhain niemski, ako groniony artykel jo w niemskiej rytce, ale teke rytne fota to jo jo, raz begroniwa cele inakša wysypna drastwa, to mero, że se oglidasz, a se przecytasz. Dalej to, że z tym, aż jo ochozańska domowinska kubka zwiesi was w jo wysymżaset letne obstasze, a w tom zwisku jo se teke ešte uzwiknuła, kaka ważna jo za nich oprowanie ochozańskie drastwy. To słysza k tomu, a se wie, aż jo se przedstawił film Möc drastwy w Rubinie jo tema, a kaka jo była ta dyskusja wielgin zemna wiec za naszą szefredaktorku Katalin Poradzkojc, ako ja tam wielgin rada dojewa a se informierowała.
0: Jeszcze mimo tego byli duce.
1: Ja som ten raz z Gery sejżyła, ja som wiele tekstów przełożyła, dokulaż myśmy dostali wiele materiala, a som teke basliwa, ja som sebi umysliwa wieliku krzycałku, nazymsku krzycałku, to namakajosza na slednym bodce casnika. Na 12 bokach wiele cytasz, to jest nasz teke napinający, a raz gödasz, ja z nasz rytna wytmina.
0: Na kusztu pat. A to teke wiele żywa, ja to nie tak laszko mogę se przedstawić.
1: Also, to ja już o miasece przed tym se zachopiło to żyło. Dokulaż, jo, to ja głupy gaś tam nastanio z mylka, to musisz teke zacasa do korektury dasz, aż to szybno pasuje. A tak laszko to nie, ale to gotujemy, musim przyjudać wiele szposa.
0: Ale co my gotujemy jeszcze do drugich regionów? Gledasz Nicka, wet, że gaś co te artykele pen dostali?
1: Rytne na przykład, aż sme dostali z Berką, a to sme tak skazali, aż sme dostali to rejowane żywienie Miny Witkojc. No, to ja wysypny rejowański projekt był. Sledny raz ja se pokazał na dniu Niemskiej Jadnoty, wytom ją nam napisał tekst. Peter Becker, uczobny rzek, za to teke wytniogo ja tekst w nowym domcyku za szczyt przed wiedrom. To ja za te Rzeszy, witaj Rzeszy, nie... W Raduszu teke zajmna wiec, jo, aż tam są nieco nowo natwarili, na nogi stajili. Mam teke za zajmne, dokulaż to ja witaj Rzeszownia z takim fokusom teke na gelu, na przyrodu.
0: Mm-hmm.
1: A to ja...

Chiara možne rije, słyszy, że nasi muzycy czyżenia ten raz za żinca sme wam upytali w Górnej Łużycy wegin znate, chiara možne spiu. We spiu je Vonečan Kernmušu, jo ľuž duce w nazemskej Łużycy, wiasowe jo, dokolaž ven wie, niži swyše zaujšče Kernmušu, a to groni žuria a okno jomu vetvoriju. Spiu jo folklona kopka sprivian obživava a veliše živeš na Čestvo živiš zaset na zukovej plaše vezjaviva. Text jo napisal Alois Nauka, ten nie zaušem taky stare, ale melodija jo napšaudu južo už je 100 a 50 let stara. Vjele vjasena pri sluchanju.